0: Tak jak powinno żyć i tkactwo, nie tylko być muzejnym eksponatem, no trzeba odnowlać i technikę tkacką, uzory, to je, się wymagają wielkiej pracy.
1: Mój pradziec żył tut, w Miedwieżykach. I potem moja babka była w Miedwieżykach, a mój dziadek żył na Głubowszczyźnie. I oni poznakomili się i pobudowali chatę w Rohacz.
2: Miejscowa życharka Rohaczów Marta Bajko zladziła wystawę ruszników i tkackich stanków u siebie na podwórku.
1: I ja jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalną. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wyrnąłeś do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, że budu tkaty. I tak teraz zajmuję się tkactwem że kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać też to u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znaję, z kiedy to przyszło. Ja сказала, ja będę tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robite. A mnie tutaj baba Jula każe, aj no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kim to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, będę tkaty. Ja pojechała, popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz. Ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Ignacy, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teraz, że duma już to, ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnoho ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzi przyszli pobaczyć, bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo niech to nie chce oglądać tu i starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy i w domu i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny?
4: Ja nie.
3: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna.
5: Ja pochodzę z Rohacz, z siej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamą. No a życie, żeby nie pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było radości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Mamy wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No, co jeszcze mogę skazać? No, lubię śpiewaty, lubię waryty, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselacie rachaczy?
5: No tak, no. I mają do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. Co prawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się, naszło się parę osób piewuczych i śpiewajmy nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśni, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Eugen Markiewicz z Lidy, z Lidzkiego rejonu, jaki tam odnawiał tkactwo, zaraz czasowo znajduje u Polsce i właśnie on zawitał na ten fest.
6: Zrobiliśmy wystawę u domu mojej koleżanki Marty Bajko i tak samo z drugimi koleżankami tkaniu. Wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowo na nowo. U siebie tej wystawy chcieliśmy pokazać ważność praciągu tradycji, kap ludzie ubaczyli, że to można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje się dla młodych pokoleń. I tak samo chcieliśmy pokazać to, że mając wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko odnieść nawić i pokazać u nowych, współczesnych tkaninach. I tak samo kap jeszcze pokazać, że u małej wiosce na Podlasiu tak samo coś происходzi, że tkactwo żywie, tradycja została z tym, no i tak samo jest druga wystawa. Tak samo pomagał dla swojej koleżanki Marty organizować wystawę tkanin ludzi, którzy żyją u okolicach tej wioski.
0: Tak samo to jest, co my robimy. Od 13 lat jeździmy. To wszystko jakby wpisuje się w ideę naszych tych spotkań w tradycji tam po Majowej Rosji. Bo to jest czastka. Rogaczy wyrosli z Majowej Rosy. W 2012 my tu pierwszy raz przyjechali, ale raniej ożywili jeszcze obraz tych rogulków w Rogaczach na malunkach. Dyska Ogulki dla Ganulki. Taki my wydali dysk w 2010, gdzie sobrali razne ogulki pieśni wesnowej z Bielszczyny, z Podlasza i z Polesia. I na wokładce tego dyska jest rysunek Mirosława Zrykowskiego, jak młodzież wodzi korogody, gorody, mosty, ty je robić na placu przed cerkwą w Rogaczach.
4: Raz, dwa, trzy,
0: to był 2010, a my w realność wrnuli to je w 2012. Pierwszy raz wodzili tu korogody i poślał, że god w god przyjeżdżali. I to naprawdę wielka podzieja była, bo odbywało się to je nie tylko w Rogaczach, nasza ta dzieja cała, ale tak samo w sąsiedniej wiosce Medwerzyki, Lewoszy, Mikuliczy i Rogaczy, gdzie było wse to zakończenie przy cerkwi z korogodami. I my tutaj w Medwerzykach to wse taki przystanek robili na to, jako pokazać tam weselne obrady w klubie i chodzili włoczebnikami po wioskach. No i to je wsio, jak baczym, żywe. Podłużaje się, że można skrać bez znamia, ale tak, że my tut możemy być nie to, że głównymi organizatorami, a bólż, że gościma. I to fajno, bo po latach tego ożywle, jak wysiłku wielkiego, takiego dali przykład dla innych, co można robić i tu, w takiej wiości, która już teper cichutka, mało tu ludzi, a to też było kiedyś w szkole początkowej może 200 czy 300 dzieci, a teperka nie ma szkoły, dzieci to, że tu mało, chociaż pomaleńku kto to wyroczuje. To, że dziękujący takim inicjatywom jak się ta, bo prostora nie lubi to, że pustki takie, to wszystko odrodzaje się z czasem i tylko do wszystkiego trzeba wielko wysiłku.
7: I jeszcze jedną pieśń dla gospodarów, gospodara i gospodyni zaśpiewają z Lirojem Siergieju Łukaszuk. Do was specjalnie przyjechał, sam zrobił liru korbową i na jej zagraje, a my zaśpiewają. Oreszku, oreszku. Pieśń, jaka ja w Rogaczach kiedyś śpiewała się na pewno.

0: Ja nazywam się Sergiej Łukaszuk, z Bielska Podlaskiego. Był mnoha gadów dyrektorem Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Z wyższych 50 gadów kierował kolektywami muzycznymi, 20 gadów kierował chorą Wasiloczki, taki tam istnieje przy Domie Kultury. I potem 32 gady taki hurt Małanka. Kiedyś tam w 70 godzie naigrał w swojej wiosce Hredeli taką żanczynu Mariu Omelianiuk. Takie pieśni ciekawe na Haworcy Bielskiej. I ja tak samo czasem dla Jaryny tam jedną, dwie pieśni na Burdonie zagraju. I tolki, no bo szkoda. A teraz pensjonier. A na pensji już o 15 gadów odkrył geny, jakie mi mój baćka pierdał. Ja tym nie znam, no bo tak o tam coś tam zrobić, to nie było problemu. Stelarstwem baćka zajmował się, ślusarstwem, z Dunam był, pieczy i wsio, wsio. Ja te geny pierdał. Ja w swoim życiu pieczku zrobił, jak tylko żenił się, to wybudował piecz kuchenną, taką kaflaną. No i liry robił, 6 lir zrobił już, 8 chyba czy 9 huslał, takich no tam 9-strunny, ja 16-strunny, ja 2 harfy, takie niewielkie, ja liro harfu, to teraz raz w Małance, tak sama tam żanczyna będzie tam kryszku przygrywać, 2 truby takie ja zrobił, no fionika w muzei, truba pastuchow.
1: A ось про эту ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в опошній час життя вивівся, так можна сказати. І зробив одну ліру, другу. То вже шостая ліра. Ліра корбова. То єсть такий інструмент, як віолончела. Віолончелі смикам граєш, а тут гетю ролю сповняє гете колесо. Ja na tutaj kolofonie i pokryty. Tak, że taki wieczny dźwięk, a tutaj takie tangenty, jakimi skaroczujesz struny i melodię. Jeszcze.

0: Ja czuję się no, taki, jak to po polsku każe, spełniony, kiedy idę pro tu trochę, że nasz wysiłek włożony tu, nasz, to znaczy no, nasze studziwocko centra i tak samo wielka hurta ludzi z Polesia, bo do 2019 roku to tu z nami wse byli hurty z Białorusko-Polesia. Od począwszy tu Kamieniecczyny, aż kończajczy na Luninieczynie. I nie tylko, bo na przykład w 2019 tutaj był Warhan z Polocka, z Wolgo Emilianczyk, tak samo byli nasi siabry z Instytutu Kultury, taka grupa LAT z Sankt-Pieterburga. No, pośla był perepynok dwuchletni, koli tu niczego one odbywało się. My wrnuli się w 2022. Tak nieśmielo ludzie po tym periodzie pandemii jakoś wychodzili z chatów. To my faktycznie tak trochę na siłę to je zrobili w 2022. W 2023 to już było, tak skażem, podobno troszkę jak teper. No może to, że szmat ludno, no teper to już widno. Nawet współczesne mastactwo przyjechało do nas kuzawo tira, na jakim my wystupali. To ja to nazywam współczesne mastactwo. Bo jeszcze takiego w rogaczach nie było.
1: Wojtek Mieny Mielejczycy, Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. Robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matujewicz, Rohacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowej garnku jagnięcina tuszona, kapusta, kartofelki. Tu walek idziemy.
1: Bo co, chęściej czystować?
5: Tak, tak, chęściej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Wsiem wam, gospodaram, tkaczycham, który was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na płocie.
7: Zapraszają do chaty, zapraszają na
6: mnoga, ja mnoga, ja lata od...

0: Galop!
1: Hej!
2: Deręczy, trzeba horno połączyć.
1: Nie, ja jedna.
3: Tak samo.
2: Dajcie, ja.
4: Przeod nóg mają dla panienki konopienku, dla panienok tkaczyk i pań tkaczyk, a z konopli to, że tkali koliś. Konopielka to, że woloczebna pieśń. Z dudoju i skrypkę.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

tej nocy nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość twoich myśli.

0: Radio Racja. Racja.
1: І дзень з рацыяй на радыё Рацыя, інфармацыйна-музычны эфір. Пасля больш чым 5 гадоў, праведзеных у засценках лукашэнкаўскіх турмаў, у Беласток з афіцыйным візітам завітаў былы палітвязень, журналіст, дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут. Між іншым, сёння яму была тут нададзена ганаровая адзнака падляшскага ваяводства. А перад тым прэзідэнт горада Беласток Тадэуш Трускаляскі прывітаў Анджэя Пачобута ля адмысловага знака салідарнасці з ім у скверы імя ксяндза Ежы Папялушкі.
2: Idziemy pod symboliczny kubik, który stał tutaj 4 lata. On był początkowo dla dwóch osób, wolnych Szczeputa i Angelikę. On jeszcze postoi do końca czerwca, ale mam nadzieję, że więcej nigdy nie stanie w taki sposób, bo dla nas jest pan bohaterem, naprawdę. Bohaterem i to narodowym bohaterem.
3: Dlaczego jest tamtąd, jestem Polakiem z nad niebem.
2: Drogi panie Andrzeju, to wielki zaszczyt móc się z panem spotkać tutaj w Białymstoku.
4: Prezydent Gorady Białostok, Tadeusz Trskalias.
2: Kiedy jest pan wolnym człowiekiem, dla nas przez te wiele lat jest pan współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury, a mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił swoją wolność, tak naprawdę znaczną część swojego życia, dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty, oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, on nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Przez wiele lat stał ten kubik tutaj, uwolnić Poczobuta, uwolnić Angelikę Borys. Teraz dzięki staraniom tak naprawdę społeczności międzynarodowej i amerykańskiej i polskiej dyplomacji jest pan wolny, możemy się spotkać. To jest wielka radość. Białystok jest dla pana zawsze, może być drugim domem. I jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to on będzie tym drugim domem. Tylko proszę wyrazić taką wolę chęci zamieszkania w Białystoku, to ułatwimy to. Dlatego, że no tutaj jest to miasto najdalej wysunięte na wschód, najbliżej granicy z Białorusią, kraju, który pan też kocha oczywiście, dlatego, że to jest ta ziemia rodzinna, ale jest pan Polakiem z krwi i kości i daje pan przede wszystkim przykład niezłomności, przykład umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i takiej walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć w wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem.
4: Marszałek Podlaskiego Województwa Łukasz Prokurym.
5: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym panem Andrzejem Poczobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Pan Andrzej, myślę, że dla nas wszystkim jest wzorem takiego dzisiejszego bohatera, tego, że można stawiać sobie cele bardzo trudne, z tych celi nie rezygnować i wychodzić z tego osobą zwycięską. Ja również się dołączam do tych życzeń pana prezydenta, aby teraz to był czas, kiedy pan będzie mógł korzystać z kontaktów z rodziną, żeby panu dopisywało zdrowie. My, panie Andrzeju, osobą, które w województwie podlaskim wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Od dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
4: Żurnalist, były politwięzień Andrzej Pachobut.
6: Szanowni Państwo, no ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę, Polskę, których pamięć, a niekiedy i mogiły, są bezczeszczone po dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo wdzięczny dla miasta Białystok za lata współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi. Wielokrotnie dzieci z polskich rodzin z Białorusi mogli spędzić wakacje na Podlasiu i zawdzięczamy to m.in. panu prezydentowi. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca. Naprawdę, ja będąc w więzieniu, wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja i że ona cały czas odbywa się i wiedziałem o tym. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że w całej tej historii, no ja nie jestem tylko jednostką, że tyle ludzi, tyle Polaków, tyle też Białorusinów jest ze mną solidarne i to dodawało mi sił. Także dziękuję wszystkim za to.
4: Starszynia Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Wspólnota Polska, Anna Kietlińska.
7: Dzięki władzom miasta, naszego województwa, to co przez ostatnie 5 lat, a nawet wcześniej się udało zrobić, to jest takie bardzo fajne połączenie oddziału podlaskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska i władz samorządowych. Daje to możliwość działania, jak była sytuacja skomplikowana i beznadziejna i my jako stowarzyszenie nie mogliśmy udźwignąć pewnych rzeczy, to zawsze mogliśmy liczyć na pana prezydenta, pana wojewodę, pana marszałka i to też motywuje człowieka i muszę państwu powiedzieć, że osoby, które tutaj trafiają do Białegostoku, które uciekają z Białorusi i decydują się na osadzenie, one też mają taką świadomość, że tu się wiele rzeczy po ludzku zrobić, przyspieszyć, no bo my jesteśmy sąsiadami, jesteśmy zaprzyjaźnieni. 80 kilometrów to prawie rodzina, to takie mieszkanie za płotem i to się czuje w Białymstoku, że potrafimy razem ze sobą współpracować i razem obok siebie żyć.
1: Сьогодні і завтра візит Анджея Пачобута у Білосток буде протягуватися шерагом зустріч. Чергова така відкрита зустріча відбудеться уже праз лічані хвилини, а 18-й для помніка ксяндзу Єжі Папєлушку з тими людьми, які аж ту місяць приходили на акції солідарності з ім. А раней на зустрічі, організованій польською організацією «Спільнота Польська», Анджей Пачобут заявив, що має намір вернутися у Білорусь уже у вересні до з'їзду Союзу поляків. Білорусі.

do ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.